0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2000 FM w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 22 sierpień. W Sydney słonecznie, 23 stopnie Celsjusza. Imieniny obchodzą Cezary, Maria oraz Filip. Wszystkiego najlepszego.

Polish program 2000 98.5 FM. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.

21 sierpnia 1936 roku, 90 lat temu, ukazał się dekret prezydenta RP Ignacego Mościckiego o utworzeniu rejonu umocnionego Hel. Odradzająca się po 123 latach niewoli Polska rozpoczęła budowę marynarki wojennej niemal od zera. Już w listopadzie 1918 roku przystąpiono do prac nad tworzeniem flotylli rzecznej na Wiśle. W 1919 roku zakupiono pierwszy okręt, na którym podniesiona została polska bandera. Mimo że u progu lat 20. marynarka nie dysponowała praktycznie jakimkolwiek potencjałem bojowym ani portem prawdziwego zdarzenia, to jednak posiadała doskonale wyszkolone i

zaprawione w bojach kadry dowódcze i marynarskie. Niemcy i Rosja przed I wojną światową miały wielkie ambicje budowy potężnych flot wojennych. Nieco mniejsze ambicje, ograniczone głównie do wód Adriatyku, miała cesarsko-królewska marynarka wojenna. We wszystkich tych formacjach służyli Polacy, często obejmując stanowiska oficerskie. Odrodzoną po kilkuset latach polską marynarkę budowali oficerowie w 72% zaboru rosyjskiego, 6% zaboru niemieckiego i 22% zaboru austriackiego. Wielu Polaków służyło również we flotach handlowych. Przykładem może być generał Mariusz Zaruski, służący na rosyjskich statkach handlowych w rejsach do Afryki, Indii, Chin i Japonii. W latach 20. zaangażował się w promowanie idei rozwoju polskiej floty i portów. Przyszły dowódca obrony Helu, Włodzimierz Brunon Steyer, urodził się 15 lipca 1892 roku w kanadyjskim Montrealu w rodzinie polskich emigrantów. Wkrótce, po narodzinach syna, jego rodzice przenieśli się do San Petersburga. Tam, w wieku kilkunastu lat, Włodzimierz Steyer wstąpił w szeregi kształcącego przyszłych marynarzy rosyjskiej floty wojennej Korpusu Marynarskiego. W 1913 roku ukończył również kurs artylerii morskiej. W tym samym roku rozpoczął służbę na wielkim krążowniku Ascold. Okręt jako jeden z niewielu nie zawiódł podczas wojny rosyjsko-japońskiej. Co ciekawe, od 1916 roku lejtnant Steyer służył pod rozkazami dowódcy tego okrętu, kapitana Kazimierza Kietlińskiego. Ascold początkowo pływał po wodach Pacyfiku w składzie sojuszniczej eskadry zwalczającej okręty wiceadmirała Maksymiliana von Spee. Później wraz z okrętami francuskimi i brytyjskimi zwalczał flotę turecką na Morzu Śródziemnym. Walczył w tragicznej bitwie o Dardanelle, zakończonej klęską sił alianckich. W 1917 roku Steyer został ranny. Po rozwiązaniu floty murmańskiej wrócił do Polski z ogarniętej chaosem Rosji. W 1919 roku wstąpił w szeregi Wojska Polskiego i natychmiast otrzymał nominację na zastępcę komendanta portu wojennego Modlin. Port przy Wielkiej Twierdzy był jednym z głównych centrów budowy polskiej floty wojennej. Przed wkroczeniem wojsk generała Józefa Kalera na Pomorze, tam Steyer sformował i objął dowództwo 3. Batalionu Morskiego, mającego wziąć udział w wojnie z bolszewikami. Jednostka nie wzięła udziału w walkach i została rozformowana. Jako doświadczony oficer armii rosyjskiej został szefem do spraw nauki. Tymczasowych instruktorskich kursów dla oficerów, którym celem było podstawowe przygotowanie oficerów wojsk lądowych do służby na okrętach. Mimo bardzo skromnego stanu polskiej floty w Pucku i Modlinie udało mu się zapewnić, że niemal połowa 18-miesięcznego kursu polegała na kształceniu na okrętach. Jego zaangażowanie w szkolenie zaowocowało objęciem stopniu komandora podporucznika dowodzenia na kanonierce ORP komendant Piłsudski. W czasie jego dowództwa w latach 1922-1924 odbył wiele rejsów do portów bałtyckich. W 1923 roku gościł na pokładzie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, który otwierał tymczasową przystań w budowanej Gdyni. W latach 1925-1926 dowodził również największym wówczas polskim okrętem wojennym torpedowcem ORP Mazur. Później na krótko zrezygnował z czynnej służby w marynarce i pływał na okręcie rodzącej się marynarki handlowej SS Wilno. W 1927 roku został zastępcą dowódcy i dowódcą hulku szkolnego odkupionego od Francji krążownika ORP Bałtyk i wykładowcą artylerii na kursie aplikacyjnym. W 1930 roku został dowódcą dywizjonu szkolnego w okresie od 14 kwietnia 1933 roku do 1 czerwca 1935 roku dowodził dywizjonami kontrtorpedowców.

koniec lat 20. To czas przyspieszenia i rozwoju niewielkiej floty polskiej. Steyr został w tym czasie przewodniczącym Komisji Odbioru Okrętów we Francji. W kolejnych latach brał udział w przyjmowaniu do polskiej floty bardzo nowoczesnych ORP Grom, Gryf i Błyskawica, które w drugiej połowie lat 30. wraz z ORP Burza i Wicher stanowiły trzon nawodnych sił marynarki wojennej. Poza rozbudową marynarki wojennej, polskie dowództwo rozwijało również infrastrukturę lądową. Kluczową w tym okresie była budowa umocnień na Helu. Utworzony w 1936 roku rejon umocniony Hel miał być jednym z kluczowych elementów obrony polskiego wybrzeża. W planach obrony szczególną rolę miały odgrywać baterie nabrzeżne. Dział kalibru 152,4 mm Bofors, których celem było zabezpieczenie półwyspu przed ostrzałem i atakami od strony morza. Dowódcą regionu umocnionego został mianowany Włodzimierz Steyr. W trakcie kampanii obronnej w 1939 roku Hel był broniony najdłużej. Od pierwszego dnia wojny był atakowany z powietrza i morza, od 12 września również z lądu. Po upadku obrony Oksywia był ostatnim punktem oporu na polskim wybrzeżu. Steyr miał do dyspozycji około 3000 żołnierzy i marynarzy i kilka niewielkich okrętów. Większość nowoczesnych sił morskich została pod koniec sierpnia 1939 roku w ramach operacji Pekin przebazowana do Wielkiej Brytanii. Dzięki temu zostały uchronione przed niemal pewnym zniszczeniem lub internowaniem w krajach neutralnych po 1 września. 28 września kontradmirał Józef Unruh, który od początku wojny dowodził obroną całego polskiego wybrzeża, zwołał w dowództwie obrony rejonu umocnionego naradę, na której poinformował oficerów o kapitulacji Warszawy. Zostawiłem panu admirałowi do uznania decyzję odnośnie Helu. Jednakże niepożądany jest zbyteczny rozlew krwi, twierdził generał Juliusz Rommel w depeszy skierowanej do dowództwa w Helu. Komandor Steyr zapewniał: wszyscy kapitulują we wrześniu, my wytrzymamy do października. Steyr i pozostali obrońcy Helu nie wiedzieli o istnieniu samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, która do 5 października toczyła ciężkie walki z Sowietami i Niemcami. Po kapitulacji twierdzy w Modlinie Hel rzeczywiście stał się ostatnim obszarem II RP, wciąż w pełni kontrolowanym przez jej siły i władzę. Za radą Steyra kontradmirał Unruh nie odpowiedział na niemieckie wezwania do kapitulacji. 30 września na rozkaz Steyra polscy saperzy wysadzili zapory minowe wzdłuż całej szerokości półwyspu. Niestety nie udało się przerwać połączenia broniącej części półwyspu z resztą lądu, ale uderzenie zostało skutecznie powstrzymane. Jednak 1 października Unruh, Steyr i pozostali wyżsi oficerowie podjęli decyzję o kapitulacji. O tej decyzji przesądziło wyczerpanie się zapasów amunicji, żywności i obawa przed generalnym szturmem niemieckim. Dziś wiemy, że Niemcy czynili przygotowania do desantu na Hel. Byłby to pierwszy w II wojnie światowej desant morski. Przed podpisaniem kapitulacji kontradmirał Unruh udzielił pozwolenia na próby ucieczki do Szwecji, zachowanymi jeszcze kutrami i ścigaczami Straży Granicznej. Ucieczka Batorego zakończyła się powodzeniem, ale z możliwości uchronienia się przed niewolą Unruh i Steyr nie skorzystali. Dowódcy obrony pozostawało przekazanie bronionego rejonu umocnionego okupantom. Po wkroczeniu na Hel Niemcy przesłuchali Steyra. Nie mogli uwierzyć, że ich potężnie opancerzony pancernik szkolny Schleswig-Holstein został uszkodzony ostrzałem z niewielkiej baterii cyplowej Boforsa 152,4 mm. Przypuszczali, że na Helu znajduje się bateria o dwukrotnie większym kalibrze.

Do końca wojny Steyr przebywał w niewoli w Oflagach, XC Nienburg, 18C Spital i C Woldenberg i wyzwolonego w 1945 roku przez Brytyjczyków XC Lubecka. Jego rodzina, żona i dwóch synów zostali wyrzuceni z rodzinnego domu w Gdyni i zamieszkali na krótko w Toruniu. Ponieważ liczyliśmy, jak większość, że wojna na wiosnę się skończy, postanowiliśmy wyjechać do Torunia. Z matką i bratem wyjechaliśmy do Torunia. Zatrzymaliśmy się u znajomych, ale ledwo zdążyliśmy wejść, zjeść kolację. Przyszli gestapowcy i powiedzieli: "Dys polnische Familie raus", wspomniał w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej syn komandora Steyra, Włodzimierz Steyr. W 1940 roku młody Steyr związał się z konspiracyjną organizacją Grunwald. Po przeniesieniu się do Warszawy wstąpił do batalionu Zośka. Wiosną 1944 roku został aresztowany przez gestapo za kolportację tajnej prasy. Pod koniec maja 1944 roku z Pawiaka został wysłany do obozu koncentracyjnego w Szczuthofie, z którego uciekł po 6 miesiącach do Nowego Dworu Gdańskiego. Już w styczniu 1945 roku dotarł do Warszawy. Syn komandora Steyra należał do grupy Jana Rodowicza Anody. Został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w styczniu 1949 roku i osadzony w więzieniu mokotowskim. W celi przebywał ze Stanisławem Skalskim, Kazimierzem Kobylańskim oraz Henrykiem Leliwą Rojcewiczem. Oskarżony został o próbę obalenia siłą ustroju Polski Ludowej i skazany w tak zwanym procesie kiblowym toczącym się w celi na karę 15 lat pozbawienia wolności. Na wolność wyszedł 2 maja 1956 roku. Zmarł w Warszawie w 2012 roku. W 1945 roku w Alejach Jerozolimskich koło hotelu Polonia zobaczyłem mundur marynarski i zwróciłem na to uwagę. Poznałem swojego wujka, który szedł z oficerem w mundurze. Podszedłem. I to był ojciec. Spytał się wujka, kto to? Nas było dwóch braci. Tak żeśmy się spotkali po wojnie, mówił w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej syn komandora Steyra, Włodzimierz Steyr. W tym czasie, w przeciwieństwie do wielu innych oficerów przedwojennej marynarki, wrócił do rządzonej przez komunistów Polski. Został mianowany szefem misji morskiej w Moskwie i podpisał umowę, na podstawie której flota sowiecka przekazała Polsce 23 używane okręty. Został awansowany do stopnia kontradmirała. W 1947 roku został dowódcą marynarki wojennej. W 1950 roku nie wydał zgody na aresztowanie przez Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego dowódcy ORP Błyskawica, komandora Zbigniewa Węglarza. Represje wojskowe bezpieki wobec przedwojennego oficera były elementem czystki w marynarce wojennej, której kulminacyjnym momentem był pokazowy proces komandorów. Niezgoda była jednym z powodów odwołania Steyra ze stanowiska dowódcy marynarki i przeniesienia w stan spoczynku. Moim zdaniem ojca uratowały przed aresztowaniem i wyrokiem jego przeszłość i ostrożność. Przeszłość, ponieważ cały okres wojny spędził w obozie jenieckim. Nie był więc powiązany ani z londyńskim sztabem, ani z Armią Krajową. Ostrożność, bo nie dał się wmanewrować do procesu i nie dał prokuratorom wojskowym żadnych argumentów, z których mogliby sformułować akt oskarżenia, wspominał syn komandora. Niemal pozbawiony środków do życia, podjął pracę w Powszechnej Kasie Oszczędności w Gdyni, następnie zaś w Ostrołęce. Od 1953 roku jako starszy referent pracował w Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Wiem, że ojciec bardzo pogodnie znosił swój los ze słońca. Nigdy nie wyczułem w rozmowie z nim goryczy, poczucia krzywdy, żalu. Nie czuł się upokorzony pracą w PKO ani w GS-ie. Był demokratą z natury. Tak samo dobrze czuł się wśród generałów jak wśród żołnierzy, wspominał syn.
kontr-admirała. Latem 1957 roku na fali odwilży politycznej otrzymał mieszkanie w Gdańsku-Wrzeszczu. Zmarł 15 września 1957 roku w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie. Został pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie.

0: Przegląd wydarzeń tygodnia wita państwa Beata Rumianek. Polska stoi przed trudnym zadaniem przygotowania budżetu na 2027 rok. Jak ocenił premier Donald Tusk podczas piątkowego posiedzenia rządu poświęconego pracom nad projektem budżetu, sytuacja finansowa kraju jest wymagająca, a jednocześnie państwo musi realizować kosztowne priorytety. Wśród najważniejszych obszarów premier wymienił bezpieczeństwo, ochronę zdrowia oraz transformację energetyczną. Szczególne znaczenie mają wydatki na obronność i rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego. Tusk przypomniał, że Polska przeznacza na obronność około 5% PKB, czyli średnio dwukrotnie więcej niż pozostali członkowie NATO. Wielką misją Tarczy Wschód nie jest potencjał do odstraszania, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podsumowującej 2 lata funkcjonowania programu. Podkreślił, że po 2 latach w wielu miejscach osiągana jest wstępna gotowość operacyjna. Dodał, że na działania związane z zabezpieczeniem wschodniej granicy przeznaczono już około 10 miliardów euro. Wojna hybrydowa, czyli różnego rodzaju działania, które nie są oficjalnym wypowiedzeniem wojny, nie są zmasowanym atakiem, ale są ciągłym, nieprzerwanym niepokojem, budzeniem strachu, lęku w społecznościach świata zachodniego. Przeciwko temu trzeba zawsze i jasno, wyraźnie odpowiadać, mówił wicepremier. Szef MON dodał, że do tej pory miały miejsce różnego rodzaju prowokacje. Dlatego 2 lata temu podjęto decyzję o ustanowieniu programu Tarcza Wschód. Prezydent Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemy mogą okazać się proponowane w niej środki, wyjaśnił w opublikowanym nagraniu. W uzasadnieniu swojej decyzji Karol Nawrocki stwierdził również, że do jednej grupy tzw. szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Prezydent podkreślił, że potrzebne są przepisy, które w sposób skuteczny zablokują działalność oszustów, nie uderzając przy tym w uczciwych ludzi. Dlatego ogłaszam dzisiaj moją własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom. Przygotowałem projekt nowelizacji kodeksu karnego, który jest realnym, skutecznym i przede wszystkim bezpiecznym dla demokracji rozwiązaniem problemu szarlatanów, poinformował. Dodał, że ustawa budzi wątpliwości konstytucyjne. Kierowana do Trybunału Konstytucyjnego ustawa zwana Lex Szarlatan przygotowana przez rząd zakładała wprowadzenie zakazu stosowania praktyk pseudomedycznych zdefiniowanych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego, oferowania lub stosowania metod diagnostycznych lub leczniczych niebędących świadczeniem zdrowotnym, w przypadku których wprowadza się pacjenta w błąd, że posiadają one właściwości świadczenia zdrowotnego. Prezydent skierował Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, ale zanim to zrobił, jeden z jego doradców odbył spotkanie ze znanym z pseudomedycznych praktyk Jerzym Ziębą. Rzecznik prezydent Rafał Leśkiewicz nazywa go to spotkanie błędem, ale jednocześnie deklaruje, że nie wpłynęło ono na decyzję głowy państwa. Jerzy Ziemba to propagator pseudonauki, antyszczepionkowiec, zwolennik wlewów z witaminy C, wlewów z wody utlenionej, uważa, że chemioterapia jest nieskuteczna, podważa metody konwencjonalnego leczenia cukrzycy i nowotworów. Ziemba twierdzi, że promieniowanie elektromagnetyczne z urządzeń Wi-Fi może m.in. powodować niepłodność u dziewczynek. Jerzego Ziębę wiele osób mylnie tytułuje lekarzem. W rzeczywistości jest naturoterapeutą z ponad 20-letnim doświadczeniem, dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii i w Stanach Zjednoczonych, autorem książek Ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie, które sprzedały się w ponad milionowym nakładzie. Jest wielkim orędownikiem leczenia osób chorych lewoskrętną witaminą C. W niedzielę wejdzie w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Oznacza to, że w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie można dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Nowe wzory dotyczą dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, to jest odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Język jidysz ponownie zabrzmi w sercu Warszawy. W dniach od 22 do 30 sierpnia odbędzie się 23. Festiwal Warszawa Singera. Stolicę wypełnią koncerty, spektakle, spotkania literackie, wystawy, debaty, wydarzenia plenerowe przypominające o niezwykłym dziedzictwie Warszawy oraz jego miejscu we współczesnym świecie. Program tegorocznej edycji po raz kolejny połączy artystów reprezentujących różne pokolenia, tradycje i języki kultury. Wśród gości znajdzie się jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich pianistów, Marcin Masecki, który przypomni twórczość Henryka Warsa. Artur Żmijewski, znany przede wszystkim jako aktor i reżyser, wystąpi tym razem w roli wokalisty w programie Cohen Po miłości kres. Na festiwalowej scenie spotkają się również dwie niezwykłe osobowości świata muzyki, Milo Curtis i Adam Strug. Ferrari Luce, pierwszy w pełni elektryczny model w historii włoskiej marki, wzbudził po premierze sporo kontrowersji. Krytyka nie przeszkodziła jednak w ustanowieniu spektakularnego rekordu. Podczas charytatywnej aukcji w ramach Monterey Car Week w Kalifornii jeden z wyjątkowych egzemplarzy samochodu sprzedano za aż 40 milionów dolarów. To najwyższa cena, jaką kiedykolwiek zapłacono na aukcji za nowy samochód. Luce ma jednak niewiele wspólnego z typowymi samochodami elektrycznymi oferowanymi przez konkurencję. Luksusowy, pięciomiejscowy model dysponuje mocą około 1050 km, a do 100 km na godzinę przyspiesza w zaledwie 2,5 sekundy. Samochód łączy osiągi charakterystyczne dla Ferrari z praktycznością czterodrzwiowego nadwozia. Za projekt wnętrza i stylistykę wyjątkowego egzemplarza odpowiadało studio Love From, założone przez Johnny'ego Ive'a, byłego szefa designu Apple i jednego z twórców stylistyki takich urządzeń jak iPhone czy iMac. Huk odrywających się od lodowców brył towarzyszył występowi zespołu Organek na Spitsbergenie. Przy stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Svalbardzie muzycy zarejestrowali materiał do teledysku. Wizyta rockmanów na Spitsbergenie to część projektu Nauka Muzyka Arktyka. To, w jakim tempie lodowce topnieją, jest porażające. Zobaczyliśmy to na własne oczy, napisał w oficjalnym komunikacie Tomasz Organek, który wyruszył na Spitsbergen 10 sierpnia. Gdy gramy koncerty, mamy odzew od publiczności, ale tutaj wbrew pozorom nie było cicho. Dźwięk pękającego lodu i rwących strumieni z wytapianego lodu robi olbrzymie wrażenie. To było szokujące, przyznał artysta.
1: Wiadomości sportowe. Tenis. Iga Świątek zagra dzisiaj z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju rangi WTA 1000 na kortach twardych w amerykańskim Cincinnati. Broni tutaj tytułu wywalczonego przed rokiem. Wcześniej, w ćwierćfinale, Iga Świątek prowadząc 4-1 z Kazaszką Jeleną Rybakiną, mecz zakończył się przedwcześnie. Rybakina doznała kontuzji, zaczęła utykać i po przegranej wymianie usiadła na krzesełku, wzywając pomoc medyczną. Miała problemy z lewą łydką, którą już i tak miała zabandażowaną. Po powrocie na kort zaserwowała autowy serwis i podeszła pod siatkę, rezygnując z dalszej gry, dając Idze Świątek awans do półfinału. W czwartej rundzie turnieju Iga Świątek wygrała 6-3, 6-3 z francuską Diane Parry. W trzeciej rundzie zwyciężyła Greczynkę Marię Sakkari. Po przegraniu pierwszego seta 4-6 wygrała dwa następne 6-1, 6-1. A w drugiej rundzie w Cincinnati wygrała z Kolumbijką Emiliano Arango 6-3, 6-0. Inne polskie tenisistki, Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpadły w trzeciej rundzie turnieju Cincinnati. Maja Chwalińska przegrała z Rosjanką Dianą Schneider po dwusetowym meczu 2-6, 6-7 w tiebreaku do 3, a Magdalena Fręch po dwóch przerwach spowodowanych deszczem przegrała wyrównany pojedynek z wiceliderką światowego rankingu Kazaszką Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7 w tiebreaku do 2. Lekka atletyka. Polska zdobyła 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebrne medale zdobyli Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów, Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, Katarzyna Zdziebło w chodzie na dystansie maratońskim, ustanawiając rekord Polski, Natalia Bukowiecka na 400 metrów, Maria Żołdzik w skoku wzwyż i Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów, a brąz dla Polski wywalczyli Jakub Szymański na 110 metrów przez płotki oraz kobieca sztafeta 4x100 metrów w składzie Krystyna Timanowskaja, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. w klasyfikacji medalowej Polska została sklasyfikowana dopiero na 18 pozycji. Wygrali Włosi, zdobywając 22 medale, w tym 10 złotych. Druga Wielka Brytania, 19 medali, 9 złotych. I trzecie miejsce Niemcy, 21 medali, 6 złotych. Piłka nożna. Cztery polskie drużyny rozegrały czwartą rundę eliminacyjną w europejskich rozgrywkach. Jagiellonia Białystok w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy pokonała u siebie 4-0 gruzińską Iberię 1999 Tbilisi, a Lech Poznań rozgromił w Poznaniu szwajcarski FC Thun w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Wygrał aż 7-0. Mecze rewanżowe w przyszły czwartek. W lidze konferencji Raków Częstochowa w pierwszym meczu czwartej rundzie kwalifikacji zremisował w Chorwacji z Hajdukiem Split 2-2. Częstochowianie zdobyli wyrównującą bramkę w ostatniej akcji meczu. Sprawa awansu rozstrzygnie się w czwartek w Częstochowie, a Górnik Zabrze przegrał w Zabrzu z AC Monaco 2-3 i czeka go trudny rewanż w Monte Carlo. Rozegrano czwartą kolejkę w Ekstraklasie. Górnik Zabrze wygrał 2-1 z Wisłą Kraków. Krakowia pokonała 2-1 Raków Częstochowę. Motor Lublin wygrał 1-0 z GKS-em Katowice. Widzew Łódź przegrał 1-2 z Koroną Kielce. Piast Gliwice przegrał 3-4 z Wieczystą Kraków. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 Śląsk Wrocław, a Legia Warszawa wygrała 5-0 z Radomiakiem Radom. Po czterech kolejkach na prowadzeniu jest Legia Warszawa, drugi Górnik Zabrze. Tabelę zamyka Radomiak Radom i Raków Częstochowa. Siatkówka. Wczoraj ruszyły Mistrzostwa Europy Kobiet. Zmagania odbywają się w czterech krajach. Gospodarzami mistrzostw są cztery miasta. Istanbul w Turcji, grupa A. Brno w Czechach, grupa B. Baku w Azerbejdżanie, grupa C oraz Göteborg w Szwecji, grupa D. Każda z czterech grup składających się z sześciu drużyn rozegra swoje spotkania z każdym. Cztery najlepsze drużyny awansują do fazy pucharowej. Mecze 1/8 finału i ćwierćfinały zostaną rozegrane w Czechach i Turcji. Natomiast decydująca rywalizacja o medale odbędzie się w Istambule. Polskie siatkarki trafiły do wymagającej grupy A w Istambule z obrończyniami tytułu Turcją oraz reprezentacjami Niemiec, Słowenii, Węgier i Łotwy. Faworytkami do zajęcia pierwszego miejsca w grupie są Turczynki. Stawka turnieju jest niezwykle wysoka. Triumfatorki Mistrzostw Europy wywalczą bilet na Igrzyska Olimpijskie, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.

Po pobycie w lesie, na łące czy nad rzeką i wystąpieniu wysokiej gorączki, silnego osłabienia, bolesnych powiększeń węzłów chłonnych i niewielkich owrzodzeń skóry, to należy sprawdzić na ukąszenie kleszcza. Kleszcz może być źródłem nie tylko boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu. Znacznie rzadziej może dojść za jego pośrednictwem do zakażenia bakterią Francisella tularensis, wywołującą tularemię nazywaną także chorobą zajęczą. W Polsce odnotowano 44 przypadki takiej choroby, najwięcej w ostatnich latach. Tularemia jest rzadka, ale jej rozpoznanie może być trudne, ponieważ początkowo przypomina wiele innych infekcji. Szczególną uwagę powinny zwracać wysoka gorączka, objawy grypowo-podobne, powiększone węzy chłonne oraz owrzodzenie skóry w miejscach wniknięcia bakterii. Tularemia jest chorobą odzwierzęcą, która może zakażać zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Naturalny cykl bakterii jest związany przede wszystkim z dzikimi ssakami, w tym zającami, królikami i gryzoniami. W określonych środowiskach istotną rolę odgrywają również kleszcze, które mogą uczestniczyć w utrzymywaniu bakterii w środowisku. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób wskazuje, że w Europie szczególne znaczenie ma kleszcz Dermacentor reticulatus, zwłaszcza w ekosystemach nadrzecznych, leśnołąkowych i terenach, gdzie występują zające oraz gryzonie. Ukucie kleszcza jest tylko jedną z możliwych dróg zakażenia. Człowiek może zakazić się również podczas bezpośredniego kontaktu z zakażonym zwierzęciem. Źródłem zakażenia może być także skażona woda lub żywność. Ruszając na dobroczynny dla zdrowia i samopoczucia spacer, pamiętajmy, że możemy natknąć się na kleszcze. Nie każde ukąszenie tego pajęczaka powoduje boreliozę czy inną chorobę, ale warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić. W Polsce szczególne znaczenie mają zakażenia związane z ukłuciami owadów i kleszczy podczas aktywności człowieka na świeżym powietrzu. Charakterystycznym sygnałem jest powiększenie węzłów chłonnych. W przypadku postaci wrzodzająco-węzłowej, w miejscu, przez które bakteria dostała się do organizmu, może pojawić się bolesne owrzodzenie, a następnie powiększają się regionalne węzły chłonne. Mogą one być bardzo bolesne. Właśnie taki obraz kliniczny jest szczególnie istotny po ukłuciu kleszcza. Pacjent powinien szybko zgłosić się do lekarza. Obraz tularemii zależy w dużej mierze od drogi, którą bakteria dostała się do organizmu. Po kontakcie ze skórą może rozwinąć się postać wrzodzająco-węzłowa. Jeśli bakterie dostaną się przed spojówkę, może wystąpić postać oczno-węzłowa z zapaleniem oka i powiększeniem węzłów chłonnych. Zakażenie drogą pokarmową może prowadzić do postaci ustno-gardłowej, której towarzyszą ból gardła, trudności w połykaniu i powiększenie węzłów szyjnych. Najpoważniejsza jest postać płucna, która może rozwinąć się po inhalacji bakterii. Tularemia może więc wyglądać bardzo różnie. To jeden z powodów, dla których dokładny wywiad epidemiologiczny z lekarzem jest bardzo ważny. Tularemia jest w Polsce chorobą podlegającą obowiązkowemu zgłaszaniu. Została wymieniona w aktualnych przepisach dotyczących chorób zakaźnych podlegających nadzorowi epidemiologicznemu. Tularemia jest chorobą bakteryjną i można ją skutecznie leczyć antybiotykami. Dobór leku zależy od postaci i ciężkości zakażenia oraz od indywidualnej sytuacji pacjenta. Podstawą profilaktyki jest ograniczanie kontaktu z kleszczami. Podczas pobytu w lesie, na łące czy w wysokiej trawie warto stosować repelenty, a odzież powinna możliwie dobrze osłaniać skórę. Po powrocie należy dokładnie obejrzeć ciało i jak najszybciej usunąć zauważonego kleszcza. Najważniejsze jest więc nie to, aby po każdym ukuciu kleszcza obawiać się tularemii, lecz aby znać jej charakterystyczne sygnały. Jeśli po pobycie w lesie lub na łące pojawiają się wysoka gorączka, silne osłabienie, bolesne powiększenie węzłów chłonnych, lekarz powinien wiedzieć o możliwej ekspozycji na kleszcze i dzikie zwierzęta.

ogłoszenia lokalne. Towarzyszenie Nasza Polonia zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej Szlak Nadziei – Odyseja Narodowa. Uroczyste otwarcie wystawy już jutro, 23 sierpnia o godzinie 12.30 po mszy świętej w sali Jana Pawła II przy kościele w Marajong. Wystawa ta to projekt Instytutu Pamięci Narodowej ukazujący losy Polaków podczas II wojny światowej, polskich żołnierzy, zesłańców, uchodźców i ludności cywilnej, których wojna rzuciła daleko od ojczyzny. Ukazuje historię polskiej walki, tułaczki i niezłomnej nadziei na wolną ojczyznę. Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie Polska Platforma Medialna Świat realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach TuTriple OFM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje archiwalne są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.